banyar kolin kolin nuter gulin irno ana woron water ranga banya igarmo tun unuro bulok yo enu yu kolinu